Na naszym radiowym zegarze dobija właśnie 23, co niestety oznacza, że musimy kończyć nasz piątkowy zmiksowany wieczór. Jak co piątek po godzinie 20 do 23 miksujemy na żywo najlepsze klubowe numery. Hubert Gąćkowski i Maciej Wiśka, dziękujemy za wspólnie spędzone 3 godziny i do usłyszenia.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w

Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

Breathe your imagination. Touch your yeah. Groove your